0: wawo natubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yomu.

0: Man Rafiki.
1: Musasa ya poki no buddu mu kibuga Masaka. Wakati. Mwetu sensira, netutakaza batwali jako. Radio